fakt zasnąć, musem sobie zhasnąć, najdź mu, a zamknąć dzwuk, slumieć słowa zaklapnąć. Jedu po schodach w metru, a każdy obliczy co minu, tak ma wepsanej swój przybieg, taki nijaką własną cenu, taki nijaki własny stres, postawioną własny

na chwilę zastaw se. Czekaj nas na placu, przypraw se. Klapka, kamera, akcje. Muszę to tuć, już to jedę. Ty nie chcesz wydać se. Żadnych stories ani reakcji.